men den povjetarste gentleman, ma wciąż ty jestem ten, albo chcę pieniędzmi zdobyć ją, lub miłosną grą. Inny list ślę najszczersze, ten z rozpaczy chce się truć. Tamten pisze dla niej wiersze, najgorszy system, wróć. Zrób to tak, popatrz na nią mile, zrób to tak. Potem znów za chwilę na ten znak. Masz dowodów tyle, że ci ona zachwycona szepnie tak. Zrób to tak i nie trzeba więcej, zrób to tak. Przytul na jego ręce, no i fakt. Stał się już nie więcej, mianowicie rzekowicie pieszczot brak. To na pozór sprawa jest skomplikowana, prosta zaś jak stół. Najważniejsze tylko to jest, proszę pana, byś nie był słaby, no i abyś pewnie czuł. Zrób to tak, najpierw popatrz mile, potem znów. Przytul ją na chwilę, no i fakt. Stał się już o tyle, że ci ona zachwycona powie tak. Choć u kobiet w życiu szczęście masz, no i znośną twarz, nie wystarczy to na podwój dam, wiesz to dobrze sam. Nic uroda nie pomoże, gdy ci sposobów brak. Choćbyś bracie był jak orzeł, to musisz wiedzieć jak, a jak? Zrób to tak, popatrz na nią mile, zrób to tak. Potem znów za chwilę na ten senat. Masz dowodów tyle, że ci ona zachwycona szepnie tak. Zrób to tak i nie trzeba więcej, zrób to tak. Przytul na jego ręce, no i fakt. Stał się już nie więcej, mianowicie rzekowicie pieszczot brak. To na pozór sprawa niby jest bardzo skomplikowana, a właściwie prosta jak stół. Bo nic łatwiejszego, lecz najważniejsze to jest, proszę pana, byś nie był słaby, no i abyś pewnie czuł. Zrób to tak, najpierw popatrz mile, potem znów. Ach, przytul ją na chwilę, no i fakt. Stał się już o tyle, że ci ona zachwycona powie tak.

Ona pozostała jest skomplikowana, prosta zaś jak stół. Najważniejsze tylko to jest, proszę pana, byś nie był słaby, no i abyś pewnie czuł. Zrób to tak, ach, najpierw popatrz mile, potem znów. Przytul ją na chwilę, no i fakt, stał się już o tyle, że ci ona zachwycona powie tak.